Tajam, takajam, takanam, takadam, tatitangi, takarigan, takajam, takadam, takanam, takadam, tatitangi, takarigan, takadadi, tatanatajan, tatanatajimi, tatinitajan, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tat